Om Mama Gajela Sambara Parama Shida Sado Bema Bibu Gede Buzadarada Samanda Avalo Gede Umbezo Om Mama Gajela Sambara Parama Shida Sado Bema Bibu Gede Buzadarada Samanda Avalo Gede Umbezo Om Mama Gajela Sambara Parama Shida Sado Bema Bibu Gede Buzadarada Samanda Avalo Gede Umbezo Om Mama Gajela Sambara Parama Shida Sado Bema Bibu Gede Buzadarada Samanda Avalo Gede Umbezo Om Mama Gajela Sambara Parama Shida Sado Bema Bibu Gede Buzadarada Samanda Avalo Gede Umbezo Om Mama Gajela Sambara Parama Shida Sado Bema Bibu Gede Buzadarada Samanda Avalo Gede Umbezo Om Mama Gajela Sambara Parama Shida Sado Bema Bibu Gede Buzadarada Samanda Avalo Gede Umbezo